jeżeli nie dopuścicie dziewczyn do przodu i będziecie tańczyć macho pogo, jest za ostro. Tutaj. Puśćcie dziewczyny do przodu i nie tańczcie macho pogo i nie wpadajcie na scenę, bo tu się kable rwą. Spokojnie, wpuśćcie dziewczyny do przodu.